0: Hello.
1: Hello, Mark Babando.
0: Onyana akpọm.
1: O nze bi na pochi azu.
0: Nzube ge nke choro.
1: Ya mu nkise.
0: Nkise, ge kwenti ki ri ede nkise. Gwam ihe na eso mmadu ebe obula o na aga.
1: Ihe na eso mmadu ebe obula o na aga.
0: Gwam ihe na eso mmadu ebe obula o na aga.
1: Shadow.
0: Ha, Nzube, Konaka, Nzube, imetere.